tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca juleja 2026 roku. 10 roku temu popraszczali z Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca juleja wypełniła się 10 rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej przerwie historycznej peremyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobom Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiątkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat i Horjawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiery predki, byli florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym pute buduczoho Władyka Adama. W rydni chyrze Dubecji wo Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia. Za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku to też to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji naszła się w Michałowie na Nyżnym Szlesku. Toczno 7 lipca juleja 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubinie 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczany zaczęli organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubecji. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczennek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczennicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj odraz był przeznaczony służyty na rydnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczyrniu cerkwiu w Blichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już sorogletniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostajuczy wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O 8 miesiącu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w Cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedry peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, aż to mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczej Lemkowynu, był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krenycy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świątynię do Rozdzila.
warta wspomenuty, że zawdiak Władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczono w Zendranowi pierwszej podróży Światowej Wojny prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerką, jak też odbudowano na nowo komanecką cerką, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też mużski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Hłysowi, osredok prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach, czy prawosławny osredok miłosierdzia Eleos w Gadyszowi, zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnemu uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torzestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorliciach. Władyka Adam velomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupajucych ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaki jego podpory onowleno tradycję bohosłużenia na świat i hory Jawir. Jest też bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń ridnego języka, cytowania. Ridna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawności rozsijanej między innymi narodami. Ridna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz ridnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, ridnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha ridnu besidu jak swoją wielką światist. Bez ridnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidy. To potichać za sobą i wtratu ridnej kultury i często ridnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej Jeparchii, niechaj budowała Twoja Gospody duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskiego Adama, Lublin Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu Władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwertać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rytnej ludziom besidy. Świaszczennyk, kto besiduje z wiernyma, nie rytną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity nie wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennyke, które żełają do dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożoho, besiduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii Władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr, 1983 rok, był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowanie pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efirii lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczenej weseliniom, związek z tyma, jakim nie powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też Władyka przychodził z pasterskim służeniem do wiernych na czużyni. Ważną podiją w historii parochii Świętego Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni Władyka Wrocławsko-Szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że Władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej Władyka odrodzonej peremyszsko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło Władyka Adama było perewezene do Krynyci, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią św. Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
w den 10. rocznicy śmierci 24 lipca Julia 2026 roku w Krynickim chramie molitowno przypomnieli życie Władyka Adama. Bohosłużenia oczelował następca na katedrii archiepiskop Paisyj Władyka Peremyszsko-Gorlicki. Wieczna ja pamięć, Władyko. Witam rok 28 lipca Julia 2026 roku. Rusyny z Madiarska u Wojwodini. Autor wisty Petro Medwid. Przed poślidni tydzień Jula 2026 roku czyslenna grupa Rusyniów z Madiarska nawściwiła Wojwodinu, żeby posmotrzyć kraj, gdzie żyją Rusyny u Serbii i rozwijać współpracę. Informował o tym profesor Michajło Fejsa, predseda organizacji Ruska Matka i člen Światowej Rady Rusyniów za Serbiju. W delegacji z Madiarska okrem czego byli Wiktor Kramarenko, hovorcia Rusyniów u parlamentu Madiarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania, jak i profesor Michał Kapral, dyrektor Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Hodynkę w Budapeszcie. Jak informował Michajło Fejsa, Rusyny i z Madiarska posmotryli sobie wece miejsc, gdzie żyją Rusyny, a tak samo byli i w stoleci Wojwodyny Nowym Sadi, gdzie nawściwili Filozoficzną Fakultę Uniwersytetu w Nowym Sadi, a tak samo Instytut Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniu. W slawistycznym seminarii Filozoficznej Fakulty gościu przywitała bibliotekarka Nada Usanowicz Aszania, jaka przyrychtowała knyżkę, w których pisze się o madiarsko-rusyńskich naukowych kontaktach, i Michał Kapral do biblioteki podarował swoją publikację Karpatorusyńskie poselenia. Na stricze w biblioteci naprawlene były i nowe plany współpracy, na przykład o rychtowaniu knychy o rusyńskich przyzwyskach, które są powiązane z obłościami w madiarsku. W Instytucie Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniów dyskusja, jaką moderował Michajło Fejsa, była zamierzana na nowego przedstawiciela Rusyniów w madiarskim parlamencie, Wiktora Kramarenka, który besiedował o obstawynach Rusyniów w madiarsku, kodyfikacji ich warianta rusyńskiego języka i buduczności Rusyniów u tej derżawi. Na dyskusji brała uczest i Helena Medieszy, która podarowała hościom da kilku publikacji, jakie wydał Instytut Prorusyński Język, Literaturu i Kulturu. Skansen w bardejowskich kupelach po obnowie przywitał naszczywnekił autor wisty Petro Medwid. Muzej Narodnej Architektury w bardejowskich kupelach zakończył wielką rekonstrukcję historycznych obiektów za majże 1,9 miliona euro. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Prešivského samosprawnego kraju, który jest zriadowatelem toho najstarszego na Słowakii skansenu, rekonstrukcja była realizowana w ramach czeresranycznej współpracy. Rekonstrukcja przyniosła rewitalizację 20 obiektów, wkluczno drewnianych chramiów, dzwonicy chysz nabywania. Obnowlony areał odkrył Szaryżski Muzej w Bardejowi Proludej podczas Staradycznego Remeselnego Dnia w niedzielę 26 jula 2026 roku. Miejsce tej historii zachowała się w najautentyczniejszej podobie. Skansen przeszedł wielką obnową w ramach czteregranicznego projektu Interreg Poszta Słowakia 2021-2027. Projekt pod nazwą Muzej Mi Czasoprostor realizowała żupna instytucja w jednej z partnerskim muzeum remeseł w polskim Korośni i z ciłkowym rozrachunkom 3,9 miliona euro. Na słowackim boci przedstawuje inwestycja majże 2 miliony euro, w ramach czego najwyznaczniejszy czas przedstawowali finanse z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku. Finansowania było tak samo i z Dyrżawnego Rozrachunku a Rozrachunku PSK. Cytuania. Skansen w bardejowskich kupelach jest miejscem, gdzie historia naszego kraju zachowała się w tej najautentyczniejszej podobie. Obnowa toho wyjątkowego areału to inwestycja do kulturnej dziedzictwa, którą chcemy chronić i przekazać dalszym generacjom. Powił predseda PSK Milan Majerski. Praszywskiego żupana tiszy, że muzej ma teper lepsze obstawiny pro aktywności muzeja, lepsze usłowia pro nawszczywników domaśnich i zagranicznych, co podla niego pomoże ku większej atraktywności regionu i ciłoho kraju. Obnowiło się 20 obiektiv. Projekt był zamierzany na stawebno-techniczną obnowę obiektów skansenu. W ramach toho wymienili się szyndlowe strichy, rekonstruowali się krokwi, robili i dalsze roboty, które pomogły ku ochronie innych historycznych obiektów. Rewitalizacją przeszło do jedna 20 obiektów. Obnowlone były i dwa derywane chramy, sim chysz nabywania, dwie gospodarskie budowy, sypanci, dzwonyci, kowalska szmyknia, suszarnia owocyny i dalsze obiekty. Rekonstrukcją przeszło i hoblarski warsztat, w którym wyniknął nowy wystawno-edukaczno-prezentaczny prostor, gdzie można organizować podii, oświetlenie aktywności i to ciły rik. Najstarszy na Słowakii. Skansen w bardejowskich kupelach należy do najwyznaczniejszy muzei w przyrodzie na Słowakii i je najstarszy. Wyniknął u 1965 roku i zachrania unikatne przykłady narodnego budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia sewerowychodu Słowakii.
Na приблизно 1,6 hektarowi terytorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram Świętego Mykołaja z 1766 roku, który do skansenu perenesli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiuska łatra na Czurzyni. Pizryjte na teoryczny program. Autor wisty Severian Kasowski. Bliży się 46. Lemkiuska łatra na Czurzyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiu. Zachory w dniach 31 lipca julia, 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują dnelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkułania. Drobny cały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchły jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor wisty Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasnej okruchły jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobie kapczat się rol polityka, pedagoga i obszestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodzie do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studiowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytety. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z którym pereselili się na kinciu 1980 roku do Madiarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jednym z osnowateli obszczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Chodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiadatelki wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiadatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnosty mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybierać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusyniu w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach wrzędnie kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diatelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2016 roku była głównym redaktorem informacznego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zapytany na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką toho, że wynikła Rusyńska Biblioteka i Muzei, które swoje obejścia naszli w budowie wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczęły Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony świątecznym wyhołoszeniem w Budapeszcie 11 nowembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o świątecznym wyhołoszeniu podpisował w jedno z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniu w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnym predsedom wsederżawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniu w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnienia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Chodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywa się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry Rusyńskiego Umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obszczesnych podii świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
poznajte Joannę Fuczko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinią Lemki z 1947 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2023 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko, lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Mieszka i tworzy w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, m.in. w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i za granicą, w Niemczech na Tajwanie. Temy kulturnej dostępności, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Będzie prezentowany podczas Zagalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbudzie się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów będzie to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowni osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla mnie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć welosередki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia te dasz to w sposobie, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, którego sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wlija na poczucia dostomenności. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. A moi rodynni chyży besidualizmy po polsku, ale w chyżach didił. Na rodynnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodycze raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że przybywali nas ochoronyty przed negatywnym doświadczeniom i niezrozumieniom, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała im się doznać wece o życiu Lemki uperet weseliniamy. Czytała im Reinfusa, poznała im twórczość Nikefora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomenność znaczy dla mnie, jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to toś widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczosty jest próbą hladania czerchowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nylem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
hełdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawaty ważność widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakiese bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, tak jako trochę nie dast się już odbudułaty w takiej samej formie. Dumam, że tołdy temat dostomennosty, że coraz bardziej wydymo zaczęła się ja w laty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrowaty historyjucy wirno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, że dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budułaty swoją opowieść, dawaty nowe znaczenia rytuałom, riczam i wspominam, które otrzymałam w spadkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czochosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy ze sposobów jedlania naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temi sztosy, co skorsze jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiesej konkretny przedmiot, znymka albo wspominy z dzieciństwa uruchomyły potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwaty początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był med baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świat. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej herzy. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmyjnycy, w której nachodyły się dripne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelem kilskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jak o czymś wece, niż lem światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredawania czochosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formu. Tołdy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanę ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małabyś w paru reczyniach pojasnyty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicji z podrucznika, jak bys to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia weselinia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła jem się po akcji Wisła. Moja rodzina pochodziła z Lemkowyny, merzyńczyma zoseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiję lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomennosty, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomecze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomennosty potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, to dryfuje mery tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze nie określonego raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagodnej eksploracji tego stanu. Wielu naszych czytateli zna lemkowynu od wrodzenia, by się duje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem, jak sztosy, to jest daku zbarże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się często to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inaksze.
Joanna Fuczko. Z jednej strony rozumiu i pamiętam Velosfiu, znam śpiłankę i rozpoznaju zwłóczenia języka. Z drugiej znam, że nie osnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegosy, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki pisań czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i koleje niepełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na premierie lemkowyny bardzo dobrze widno, jak dije ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru lem kilometrów, może się językowo różnyty. Jedni będą czuty silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, co jawyska, mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne jawyska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwedemy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia cię krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne jawysko i bardzo inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyseliń i rozbycia lemkiuskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nylem nositelem pamięci i dostomenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej spilnoty, że kto se powiesz, to one tak, to one nasze, a w nas było inaksze? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję by się dłuwać hołosom ciłoj so spilnoty, a nie wkazywać jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wieloch werstw. Co czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nesą ciężką historię, ale też krasną, żywą kulturę, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać to tu historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiłtworzy ansambl Prababa, który grał też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydyt się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element. Choć się różnią językom, melodią i miejscą pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, wtraty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachopienia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny zwuk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twojej roboty, zapamiętał nie o technici czy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć siebie i świt. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomenność, przynależność i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynią, że ktoś się na chwilku zatrzyma nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dać widania o to, co sam nosi w pamięci, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Arkadij Alechenko, progres Ivanovovoj choroty.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalone

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

udawać.

Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ściszku od speka i zliwy. Guzeriami do góry, kołosiom doliną.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak uleciał strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

zmarszczek dookoła stroskaczy. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 1, 3 sierpnia, januara 1940 samego roku. Pisze Justyna Kędzierowska do Michała Saweny, Frankfurt, pod datą 24 listopada 1946 roku. A nasze powodzenia wyznate, bo stesia dowidale od połcha Andrzeja, jak się nam miał powodyć, jak nam dobry jest, nas 40 rodyn w Polanach. Nasze sestry pisale do połcha, że sąd tu bliżej koło Tarnopola, żeby ich dajak dostawał. Wsi ludzie się dowiduju dwa meryci za swoje rodyny, a moi bracia tak o mi zabyli. My zeszli na wielku bidu, ohoły z mojej bosy, a jeszcze strachu mamy dost. To was proszę, Michale, znajdź Boha i odpiszcie mi, co one żyją, a jak żyją, to ich pozdrowte od mene i proste ich, żeby do mene napisali. Michał Sawina dodaje od sebe, że on lično nie znaje tej krajanki Justyny Kędzierowskiej, no dumat, że jej brat, Andrzej Buchel, ma jednachodyty się w Chicago. Jeśli by on, ile dach to drugi, z rodyny chodził napisać do niej, to adres jest Polany, Poczta Krępna, Powidiasło. Mszana, Powid Krosno. Anna Chudyk donosy do swojej bidi. Anna Chudyk w piśmie do kuma Stefana Honczara w Johnstown, Pensylwania, opisuje swoją bidu. Wyjechali wsi do Sowieckiego Sojuza, a potem jej mąż z bratem leszyli rodyny i próbowali wernuty się nazad do seła, no nie udało się im perejty czeraz hranyciu. Tak one wernuli się k rodyni. Filip skazał żeni, żeby ona z dietmy próbowała wernuty się, a on predezanymi pizniszy. Janna Chudyk z trojima dietmy wybrała się w drogę i wernuła się szczęśliwo do swojego seła. No minuło już 7 miesięcy, a muża z dwoma synami jeszcze nie je doma. Pisze Anna Chudyk, że w Rosji to najbardziej nie lubiło się im, że nie znali, kilo zaroblat. Na jedło jeszcze mogli zarobić, ale na łachy nie mogli odłożyć. Pajza Kopcza, Kowal, Aladaje Rodynu. W piśmie w redakcji Karpackiej Rusy z Seła Bortny, pod datą 12 grudnia 1946 roku, piszut. Pajza Kopcza z rodu Kowal poszukuje rodnego brata Leszka Kowala, Iwana Bawolaka i Ulku Bawolak, zamieszkałych w Ameryce. Proszę pisać na adres Pajza Kopcza, Bortne, Poczta Sankoła, Powid Gorleci. U Kaczynów w Maplewood, New Jersey, pyszut z seła Kwiatonia, koło Uścia Ruskoho, pod datą 7 grudnia 1946 roku tak. Co się tyczy do nas, to my, dziękuję Bohu, zdrowy, a powodzenia moje dost płanne, bo się człowiek nie może po wojnie pić wychnuty. Nie chodzę gospodar prychować tycz, bo jak maje pacia albo tela, to prydą w nocy z lisa złodzieje i wozmut. W nas nazywają ich banderowciami. One przyszły desy ze schodu, jest ich tak duże, że napadają na polskie wojsko i rozbrojują. Zastają ludom na drogach, jak idą do Gorlic, odbierają groszy, kożuchy, babskie i chłopskie, z dobrych czerewik wyzywają ludzi i puszczają bosych do mił. Tak gospodarka w nas czerez to upadat i mene teper spitkało nieszczęścia. W jutorok byliśmy koniom w Gorliciach, a w czetwer kin zachworił i zaklazmy zohnali ludy, bo było w nocy, to kin zdoch. To taka w mene gazdziłka. A na drugi den przyszedł do Kwiatoni z Rosji list od Nikifora Muczky, to pisze, że Harasem Hmer w Rosji. Na samego zdwycha ho chowali. Dowidujesz się o naszej cerkwi i uczytalej, to z Uścia jegomość pojechał z ludmi do Rosji, a prawosławny ostał się. I teper w Uściu w prawosławnej odprawlat baciuszka, a w starej cerkwi polski ksiądz. W Kwiatony w naszej starej cerkwi odprawlat baciuszka, a z prawosławnej cerkwi w Kwiatony zrobili romacki magazyn. Szkołu mamy w Kwiatony murowaną. W 1888 roku jej dokończyli. Uczytela mamy, ale dity uczać się na polskim języku i to wsiady tak po naszych sełach na Lemkowszczyni. Dowidujesz się o tety i wołczakani z Medwerzochu. To one żyją, ale pereszli na baptycku wiru i cyslagwaniu. Nie wirjat w cerką i żadne obrazy nie przyznają. Lem tak się same jako symulat. Jarosław Hulkiewicz, syn Josefa Hulkiewicza i z seła Peredmiścia Dubeckoho, nachodziaszczy się teper w biżeńskim taborie w anglijskiej okupacyjnej zonie, Peresłał przez Maksyma Kodu w Monaka, Pensylwania, pismo, w którym dowiaduje się zarodyczył, jakie dawniejsze żyli w New Yorku. Kto by znał onych, albo o drugiej rodzinie Jarosława Chwilkiewicza, prosimy napisać w redakcji Karpackiej Rusy. Rozalija Dwączyk po rodyni Szlanta, Diuka Hryca i Ulkę Szlanta i z Łosia, Gorlickiego Powita, hladaje krewnego po mużu Hnata Karpiaka i po swojej stronie Jurka Swysta i jego sester Tekli i Melanyi. Mąż Rozalii Dwączyk jest rodem z Seła Kunkoła. Prośba przesłana przez Ewę Nowak w Kalifornii. W piśmie od Ewy Nowak neskazano, gdzie sej czas żyje Rozalija Dwończyk. To jej rodyna może napisać do Ewy Nowak. W tomże piśmie Anton Wróbel i z Łosia dowiaduje się ze swoimi sestrami Maryną i Anną Kolynyk w Kalifornii. Rozdzielane w Sowieckim Sojuzie. Seman Kołtko w East Pittsburgh, Pensylwania, dostał pismo od sestry Anny Kocur i Tarnopolskiej Oblasty. Pod datą 30 września 1946 roku ona pisze tak. Pismo ja od tebe otrzymała, za które ty duże serdecznie dziękuję, że ty jeszcze o mnie zabyłaś. Ja teper przeżyłam ciężkie czasy, bo ja brze starsza, a wse jeszcze muszę starać się Michałom, który został kalikom, że one o swojej syli nie wstanę. To wielka kara przyszła na mnie i nie znam, jak ja to wse przetrzymam. Cił to tu nóżdu. Doma jakśmy byli, to takoż poniszczeno, bo tu koło nas chaty popalene od frontu, ale i tak lipsze doma jak heł. I teper mamy nadzieję, że to budemy doma, ale jak skoro, to nie znamy. Bo chato się pozmieniało, jak pierwsze było. Bubniak stary chmer. Mam trzy dziłki zamożny, to one się mną trochę starają, ale teper na każdego ciężko. Dwoje mam jeszcze koło sebe, ale to ty jeszcze słaby do praci. Tarnopolska Oblast, Kozlow Rajon, Seło Chodaczki Wielki, Anna Kocur. Peredaj pozdrowienia bratu Wasylowi i jego dzieciom od nas wsich, tak samo o Ryni. A teper Dmytra Tylawskiego Diłka się dopytuje za swoimi bratmi, czy wy nie znacie czasem onych, Andryju albo o Syfi i o Wasylu, albo o sestrach Olenie i Ulki. One są z tych Tylawskich, że mieszkali koło Cyganiu. To peredaj im adres do niej. Adres taki sam jak i do mnie. Ewa Drexler, po rodyczach Dudycz w Akron, Ohio, dostała dwa listy od pereselenciów z Seła Wesoła, Gorlickiego Powita. Pierwszy od Aleksandra Durkota, a drugi od tutiacznej sestry Anny Ryżyk, po rodyczach Czaczo. 1. Aleksander Durkot pisze pod datą 29 listopada 1946 roku tak. Donoszę tobie, że to list ja dostał, za który serdecznie dziękuję. I pierwszy list ja dostał, który ty pisała 30 marca, ale ja tobie nie odpisywał, bo hełsud twoi brate Leon i Łanio, a także Anna, to one tobie odpisywali. Teper napiszę tobie trochę o naszej Wysoły. Nas jest heł razem w jednym seli koło 120 rodzin z Wysoły. Teren jest trochę chorysty, ale dużo lepszy jak u nas doma. Kamienia neje i zemla jest dużo lepsza. Sady mamy tak samo harne. Nam się zdaje tak, jakbyśmy byli chłysowi, bo zmy same swoi w tom seli. Chyba jest dwie familii z Szkwirtnoho, a trzy z Regicioła. A to też to ty o nich piszesz, że wychodziac z Wysoły, to już są tutaj my. I Artemycha stara też przyszła. Zostało chłysowi jeszcze coś 15 rodyn i to tak, że to się Polakom kłaniają. Dowiadujesz się, jak się nam powodyć na nowej zemli. To z tym jednym dobry, że już nikt to ty nie skaże, ty Rusinie, albo ty Ukraińcu. I donoszu tyż, to twoja mama chmerle. Chowali ich witorok przed puszczaniem. I makarycha Olena chmerła na druhu matku biżu. Zostało same roditej. Twoja sestra Anna teper oddaje najstarszą diłku Ulku za hojsakowego syna Aleksandra. Proszę cię, pozdraw tam od mene kowala Michała i perekasz im, że ich sestra Anna heł jest dejmy. I pozdrow wszystkich wysowianiów w Ameryki. 2. Anna Ryżyk pisze tak. Oto ja, twoja sestra Hania od Kłapa. Wydałam się do Mryśka za Wasyla, ale win, że pomer jeszcze w 1941 roku i ja ostała się sama z dytmy. Dwoich syniów się ożeniło, a jeszcze mam dwie dziłki. Ja chcę dowidaty się za swojej sestry, za Martu, Tacku i Orynu, do one teper prożywają. I ty zdorowy, bo ja nie mam żadnej wiadomości za nich. Pierwsze one prożywali desy w Brooklynie. Ja by tebe duże prosiła, żebyś się dowidała za nich i podała im mi adres, aby dekotra napisała, jak się im powodyć. Teper donoszu tobie, że to ja zdorowa z dytmy, jakoho i tobie żałaju. Prożywamy teper na nowej gospodarci na Ukrainie. Powodyć się nam tak, jak to ludziom pereselenym. Wse człowieka ciągnę tam, gdzie się kto rodył, to i nas. ale może i tut przywykniemy pomały. A odpisz mi zaraz, bo my znowu majże ciła wesoła razem w tom seli. Tarnopilska oblast, monasteryski rajon, Nowa Huta Seło, Ryżyk Anna. Ewa Drexler pojaśnia, że sestry tej Anny Ryżyk nazywają się po mużach Marta Kuryło, Orena Zolak, a za tacku nie znaje.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Miałem sentyment do Takovercza. Pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca julia 2023 roku. 10 roku temu popraszczaliśmy Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej peremyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobą Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiatkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat Ihor Jawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku we Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli i florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym pute buduczoho Władyka Adama. W rydni chyrze Dubecji w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia. Za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku to też to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji znalazła się w Michałowie na Nyżnym Przelesku. Toczno 7 lipca julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubinie 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczany zaczęli organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubeciów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie ze zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie-novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od raz był przeznaczony służyty na ridnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Blichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już soroglitniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostajuczy wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O wisem misiaciu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w cerku Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrze peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczy Lemkowynu, był syn tej zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krynicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, cy pereneseno światyniu do Rozdzila.
Wartat spomenuty, że zawdiaky władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczano w Zendranowi pierwszej podróży świtowej wojny prawosławnej chram na Lemkołyni. Poweło się też odbudowate kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerkoł, jak też odbudowano na nowo komanecku cerkoł, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Hłysowi, osaredok prawosławnej kultury Elpis w Gorliciach, czy prawosławny osaredok Miłosierdzia Eleos w Gadyszowi. Zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii, cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torżestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorliciach. Władyka Adam welomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupajucych ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeni na świat i chory Jawir. Jedyż bezsomniwne, że to historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawności rozsijanej między innymi narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidu. Toto potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obradu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej jeparchii, niechaj bude wola Twoja Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskoho Adama, Lublin Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwracać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rydnej ludziom besidy. Świaszczennik, że besiduje z wiernyma nie rydną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożego, besiduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedry władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr 1983 rok był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efiri lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczony weseliniom, związek z tym, jak mne poweło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniom do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Fatoho Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią św. Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
В ден 10-ї річниці смерти, 24 липня юлія 2026 року, в Криницькому храмі молитовно припомянули життя владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, владико! Вівторок, 28 липня юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував отим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михайло Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де жиють русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філософічну факультету університету в Новим Саді, а так само Інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філософічної факульти гостів привітала бібліотекарка Нада Усанович Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпаторусинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських прізвисках, котре суд пов'язаний з областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, яке видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в бардейовських купелях по обнові привітав навштівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць, хиш набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові про людей підчас традиційного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Пошта Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей Мій Часопростор» реалізувала Župна інституція в єдної з партнерським музеєм ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінанси з Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям. Повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прашівського Жупана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навштівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену. В рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котрі помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиш набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукаційно-презентаційний простор, де мож організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в бардейовських купелах належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохранят унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
Na приблизно 1,6 hektarowi terytorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram Świętego Mykołaja z 1766 roku, który do skansenu przenieśli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiewska łatra na Czużyni. Pizryjte na tegoryczny program. Autor wisty Severian Kosowski. Bliżyć się 46. Lemkiewska łatra na Czużyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiew. Zachory w dniach 31 lipca julia, 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują denelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkułania. Drobny ciały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchy jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor wisty Petro Medwit. 29 jula świadkuje krasnej okruchy jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobi kapczat się rol polityka, pedagoga i obszestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodii do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytii. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z którym pereselili się na kinciu 1980 roku do Madiarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jednym z osnowateli obszczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Chodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiedatelki wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiedatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnostne mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybierać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusynią w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach że nie kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diatelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2016 roku była głównym redaktorem informacyjnego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zabyty Ani na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką toho, że wynikła Rusyńska Biblioteka i Muzei, które swoje obejścia naszli w budowie wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczali Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony światocznym wygłoszeniem w Budapeszcie 11 novembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o światocznym wygłoszeniu podpisował w jedno z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniów w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnym predsedom wsedrzawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniów w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnienia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Chodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywać się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry Rusyńskiego Umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obszczesnych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowla na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wkazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fuczko. Autor besidy Natalia Moecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1940 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2026 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zanima się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka di Tworyt w Zielonej Góry. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, Medyńczyma Warszawi, Toruni, Poznaniu, Wrocławii i Zahranycią, w Niemczech na Tajwanii. Temy kulturno i dostomennosty, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku spółosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Będzie prezentowany podczas Zachalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbudzie się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów będzie to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowniu osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla nie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć wielosredki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia też to w sposób, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tjachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodet moje życia. Paradoksalnie dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swoje koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, trochę sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wyjaśnia na poczucia dostomennosty. W twojej rodzinie lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodzinnej chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didiu, na rodzinnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodzice raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że próbowali nas ochronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała jem się doznaty wece o życiu Lemki uperet wyseliniamy. Czytała jem Reinfusa, poznała jem twórczość Nykofora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla mnie, jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że to widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nie lem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to, gdy dotarła do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawaty ważność widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczynia z lemkiuską kulturą, takie, trochę nie da się już odbudowaty w takiej samej formie. Dumam, że to, gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się jawlaty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwariaty tradycyju. O wiele bardziej interesuje mnie to, że to dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spadkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czohosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak choczu pracować, ale od toho, co choczu przekazaty. Każdy zasposobił jedlenia naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać, czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temie sztosy, sztos skorsza jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cia równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspomnienie z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwaty początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był Med Baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świata. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkiego życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej herzy. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmyjnycy, w której nachodzyły się dripne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelemkiłskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jego czymsym wece, niczym światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredowania czohosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanę ze mną na welorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy mała bez w paroch reczyniach, pojasny ty komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicyju z podrucznika. Jak bys to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia wyselenia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła jem się po akcji Wisła. Moja rodyna pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma zoseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiję lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomedze zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, to dryfuje medze tym, co było, a tym, co jest. Czohosy nikoli skorsze neokreślenoho raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji toho stanu. Wielu naszych czytateliów znat lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem jak sztosy, to jest daku zbarże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inaksze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiu i pamiętam Velosfiu, znam śpiłankę i rozpoznaju zwuczenia języka. Z drugiej znam, że nie osnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był przysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegoś, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki piseń czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą przysutności, aż i kolej nie pełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykład lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru lem kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuty silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, co jawiska, mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne jawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwedymy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne jawisko i bardzo inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyseliń i rozbycia lemkiwskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nylem nositelem pamięci i dostamenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiwskiej wspólnoty, że ktoś powie, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaczej? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję besidować hołosom ciłoj ze wspólnoty, a nie wkazywać jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wieloch warstw. To czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiwskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nie są ciężką historią, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać to tu historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego właściwego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiutworzy ansambl Prababa, który gra też piśni spoza lemkiwskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydy się bliskie tomu, co z nasz schyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element. Choć się różnią językom, melodią i miejscem pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachoplenia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiwskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny dźwięk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrzeć twoje roboty, zapamiętał nie o technicicy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepiej zrozumieć siebie i świat. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomenność, przynależność i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinne historii albo dast zwidania o to, co sam nosić w pamięty, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

są litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i my furt przy Petrze Polańskim i przy jego nowelach, ale od piatnyci zaczęliśmy już nowu, jak pamiętate, pit na hołowkom Lisny Kobold. Ich neska jej druga czast. Zapraszam bardzo serdecznie. Wzięliśmy się za przygotowanie watry na drugim końcu tratwy, żeby tak przełomyć długi czas. Czym je ogień? Zniszczenią, a ono zniewoluje nas. Triskający ogień jest mistom zapełniującym nasze dumki. Przy horiuczym kominku godziny sud lem chwilamy. I możby rzeczy, przyczyna toho w tym, że ogień jest stychią, a borba stychii intryguje człowieczy rozum. Tak i przy wodnych porochach, kolebujących się falach, prosidysz den wsmotrujuczy się w wiczni w jedną i to tu samu burliwist. Ale hełne toto. Niszczytelski ohen prymylat się do nas. Nasze samolubija je tołdy oprawdane. Człowiek niczym się tak nie lubuje, jak wydokom zniszczenia. Tołdy w nim pojawiają się najprawidniejsze zaczatki człowieczej natury i pokolują się ze swojej kryiłki nalubuwaty się swoim prychliwajuczym świtliszczom. Zaklasiliśmy w kruszku, a z wody koło nas wyzerale biły hołowko ryb, kotry czudni przypominali sobą, bo i były już biłyma, kurkowyma etykietami na flaszkach. Zaklasmy odyszli, nasz eskulap pidyszał do tej smutno kywajuczo i hołową żeny i sme wydili, jak popeśtuwali dosia paru sliw. Czudna stricza. Ryugwin wertajuczy się do nas. Od pierwszego pizrynia poznał jem toty rysy lycia. To ta żena przychaduje mi pierwszy rik mojej likarskiej praktyki, osobliwo mojego pierwszego pacjenta. Bez somniwu była tam jakasa krasna, zniewolująca dama, dopowiedliśmy. Dama nie. Mi pierwszy pacjent był osobliwy. Po prawdzie, został wyliczony, ale ozdrowienia przywało go nieżdanni do strasty inczego roda, z której wychoda już nie było. Ot, jaki był mi pierwszy pacjent i pierwszy rik służby eskulapa. W tej służbie jem już dziesiątki rokił, besidował likar, kiedy nasza tratwa płynęła już po Dnistrii. Znaczy czas, w którym ja z likarskim dozwoleniem, jak krucza, które szto lem prokołoło się zo szkarupy, wtiuk jem picka kujuczy od stolecznego szumu do selskiej głuszy dla odpoczynku. Przypadał na pamiętny 1860 rik, w którym organizacja czerowanych pit fanom polskiego orła próbowała zrealizować idei europejskiego, rewolucyjnego, macynioho i zaczęła zbierać powstańcze siły w litowskich lisach. I w Haliczyni, po ustupieniu dyktatury Bacha i w wedeniu nowej konstytucyjnej systemy, rozchoriaczkowali się rozumy Polakiu, kotry spiszyli za granicę i wstupowali do Legionu Dąbrowskiego, Potębni, Podlewskiego i inczych wodziu, kotry po nieudanej akcji tak samo kupamy wtikali do Haliczyny. Generał Maniukin pobył u szpidilskich powstanciu, Schuldner
rozterał kadry. Rewolucyjny Mirosław Skocho z Paryża, dyktatura padała jedna za drugą. A w istopotajemnym wteczyniu Langiewicza do Halyczyny rozsypała i Tabir Rożbruna. I to ostatni. Po nieudanej kandydatury na dyktatora lyszył swoje bataliony, które w perestrachu zaczęły wtikać za austryjską hranyciu. Epidemia wtikania pereniała włast we wszystkich taborach. Obderty ochotnyki, rewoltujuczy się wertale, podzwoniujuczy od studeny i chołodu zubamy i wlekli się prez podila i chory. Siedli sme z moim przyjatelom Antypom w jedni z oddalenych kawiaren w kisnym zaułku Lwowa i popywali poncz. Już ostatni raz zaszli sme heł, proto, że na śledujuczy den mali sme wyjeżdżaty na seło. Dokładni do chyży Antypa. Antyp był naślidnikom znaczuczoho majetku już paru roków perebywał w swoich dobrach w jednym z podolskich seł. Kiedy doznał się, że dla odpoczynku mam zamiar usunuty się na jakiś czas desy w tychie miejsce, bez proszenia przybył do Lwowa i zawirjał, że w nioho selsku tyszu perrywa dlem w nocy sowa na cerkowni bany, w den bręczania komarił, a od czasu do czasu chłuchi odzw bołotnoho ptacha bojewnyka. Ostało na tym, że z nim icham. A szczęśliwi do toho złożyło się jeszcze to, że win nie był żenatej. Potychy trzeba przyznaty, że damy z czasom robią się w kińcy nenaruczny. Zejdziesz się z nima, już nijak nie można zwaty tia człowiekom. Ostajesz czymś nenaturalnym. Kontrolerky? Szto za kontrolerky z tych dam? Nie wychodzisz damskim wymachaniam, ani jak prosto stoisz, ani jak przyjmujesz swobodne maniery. Siadasz, powiedzmy, żeby oswobodzić się od damskiej szczebetliwosty na pobicznej kozetci, znaczy z tebe Hamlet, jakiś nieszczęśliwo wlubleny, a przysiadasz się na bliski fotel? Ba, arogancja nie do probaczenia. A może by i tak chodził wderty się na pierwsze miejsce damskiego sercia? W tym serce je kluczka. Pobesidujesz paru słoweczok i komplementił ty i jeszcze inczej dami, już z tebe netot ptaszok. Stoisz prosto, charakter masz dobry, a ślipo choleryczny i twardy, a takim trzeba być każdemu kawalirowy. A zas swobidny maniery to oznaczenia prynależności do chromackiego kruchu. Szto je cudnocho. Koli člen krucha siade na uboczy, owedno winkus mryjnyk do toho pełny i lubowy i czutliwy. Słowom złoty człowiek. I na tym chneska zakończymy. Mi się już podabat. Mam nadzieję, że wam też. A na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. A na chneska dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dobranicz. Czytała Monika Tylawska.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzn. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.